0: Samrini.
1: Tunoditakarera inwi. Tunimonana marama.
2: Nditakarera farai nditeni.
1: Ani unavona rasa muntu arina taidzo murati wanga.
2: Taidzo.
1: Ee.
2: Nezva taidzo. Ne taidzo nangu ari atopfikeyo thati. Ne nditapurerange. Kadzina la Yesu. Atina zvorenda ndiveye taidzo
1: mbiri. Inwana maduva nichiamba nevo Jenisa na Yesu
2: ngavo.
1: Eh, ah zvitu zvokerema, zvokerera ka Yesu.
2: Ani Yesu anoambiwa ninge Zimbabwe fedzi.
1: Eh. Ah mara izvo ndizvo chisambrini.
2: Eh,
1: ndikwambori ino tiri hofi nochipiwa.
2: Zvino muti ochipiwa bonaranga mini? Uto chimbira kuto dhandadzo rine ndikori ndombo chipiwa
1: mara
2: wadipa taidzo
1: tiarari chikoto akango hezvila zvitu muthu atove achipiwa hezvila zvitu zvimujera mutakaro rwachipinga chirapi
2: zvino ifarai mandi nibudze ti vathu ari fani nne ndipichi sambureni umbrella mbirimedzi ende taidzo ya dhakane ndito dhibudza ndagwada mandari hei taidzo ngadzina la Yesu ikupfuwa ndadichera ndichiapanda
1: achisambura
2: tete uchimura ndotangenedzo ndombochipiwa ndombochipiwa mumwe namumwe aridzedza mutsara
1: kutungu namusi muntu achijena hafa tiri havoni muti uchipiwa
2: unariti
1: havoni muti uchipiwa
2: nati dzitani tidhandadzi zvoiteyo kanei zvoiteya ndizvone ndicho zvitanganedza ndichira nazvo zvotoraro
1: Chisamurini ane ambingo
2: ndikwamba ngofarai
1: abhezvila zvitu muthu arari ochipiwa ufuno ya dhokotera dhokotera amupa rumwaro ayovhura murandu mapurisani
2: inezvo zvitu ndozviita zvothe huditovori tiri natinese ndingasidhivori uyapanda vala vathu vakotozviitisani murandu wovhuriwa
1: wovhuriwa
2: ai murandu wovhuriwa ndinozondikovona nne ndoditakarera farai ini tonga nikofunesa mapungo
1: asufunesa mapungo tiri zvimwe zvitu zvaitea kwamusina vanochipiwa nesazvidivi zvori zvichimbirisa hani zvino nne ndikori ndini tusauri nibva hapa naya hapa naya hangei naya hangei
2: ezvo zvote ndonozviita kare farai ndingazvonikuvona nne ndoditakarira ngori murandui wonova panda
1: izvo ndizvo yachisamureni bedzi mara nichivoamba nanne nonogonyisa tonho ungarinikourwa ende ne hatikourwa
2: hatikourwa mungana wangu nanne hatikourwa naini mukomana wanga ndingatsirwe nainwi ai
1: mara arariko zvora rinozvichimbidza nikori zvimapurisani ne ndidhori mini ari zviri chere anenge imapurisani
2: ndikoshangochirana mutsiko
1: nenditeni mavudzini

0: wasedza musowana Michelle Stark boba vachiko rwa bonus name dzova dzichiko mudha nga kukavanya vukuma dzimwe achitopira asadzi asaisi better kanzo achikozvibona zvauri boda ino netanga ibetha ndizo kavanya ndagaviwa bora butoro zvoitwa nga vutari hazi Paula ra dzashango la Australia
1: zvinongorini kururu vandero tipedziwa ngaliya sera pero vera tipedziwa zvambori mushumo mutambo uyo wosvika magumoni no basa
0: ri dzovona machairo
1: niko ya mukununde
0: mulaidzone ndangatoisa ndori dongi nakoto makadzipendirana
1: kezo itimbire zvavudi dongi rinana elisi ridotsara richikuzvorerori dongi na zvimwe zvifuwo zvibvendirani dzamuruma kovuya
0: ndau yandu
1: dzamuruma
0: ndiyaribuva
1: ndayandona 3 UJ 2 TUT mutambo chaweima huna mutambi wa TUT ane akonekedzwa fuvaro ane pala nga gomuka vupo avona ha TUT Queen of Sport
2: pretty boy zvezvi Isaac achiko amba nga cricket ndandi kosedza hei minetse ye timu kana mutamba vachikotamba kana kuchimbira kawo rowana timu ya atori ya TUT ine vakoringedzo ri ise dzibhora hangeni kangwana nyana nepala masebe una burataro dzedza dziko raiwo bva kaenda chine chavori ndi chamaonde dziko goviwo bva kaenda chamaonde dzine dza dzikondosvika dzitodzura kamulinda vouno kana achikondo dzifara katla riko wana timu ya TUT inevori iko shumisa rurumbura chanda chaula utasera nga manda nga matungo fedzi bhora dzine dza dziko goviwa adzika todza vatambi dziva dzikuitiswa kamulinda vuno ane atodzifara zvavudi utodzifara katla